0: Bravi trangolik sagina, hajnim rodom primitilirin. Vizu bide val, nas vi val, jako lik vi kamen in Berlin.
1: Harbi Jani Strasse, Jani Echt!